Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają,

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: papi, ty, to jest super numer, topik Becky G, sorry papi, w RMF Max, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale zanim się poznaliście z nami, to trzeba się poznać ze wszystkimi z ekipy RMF Max, czyli z wami, moi drodzy.
0: Dokładnie, dlatego teraz nam nagrywacie głosóweczkę z odpowiedzią, jaka praca nie śpi, bo mordeczko, nie śpisz, to nam nagraj, co robisz?
2: No. A dlaczego? Dlatego, że wszyscy, skoro jesteśmy już w pracy, no to porozmawiajmy sobie o tym, gdzie
0: jasne
2: jesteśmy. Która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. No zobaczmy, co tam u każdego o tej porze słychać jeszcze przed 6.
1: Pochwal się, niech inni cię usłyszą.

0: Rima Ballerina, czyli nowa Margaret gra dla was w RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj, a my tanecznym krokiem przechadzamy się przez newsy różne.
1: Tak, jest nowy sposób na to, żeby się dorobić, kochani, przyrobić. Super. Otóż co, miedź idzie w górę, stawki rosną, żaden kabel jeszcze nigdy nie wyglądał tak atrakcyjnie jak teraz.
2: Miedź czy nie miedź? Oto jest pytanie.

0: dojazd do pracy gramy wam najlepsze hity. To The Weeknd i jego Save Your Tears w RMF Max.
1: Jest szósta, a ty gdzie? No właśnie, ale my wiemy, gdzie jest Flash. Jest u nas.
2: Jest teraz w RMF Max.
3: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. W najbliższych dniach na pomorskich drogach zobaczycie więcej wojskowego sprzętu. Trwają ćwiczenia Czarny Obrońca 26. A więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
4: Wzmożony ruch wojsk to tylko ćwiczenia, nie sygnał zagrożenia, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry zaplanowano na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działania będą prowadzone również na morzu oraz w przestrzeni powietrznej całego kraju. Biorą w nich udział żołnierze wojsk lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej. Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie wojskowej kolumny jest dozwolone, ale trzeba to robić sprawnie. Zabronione jest natomiast wjeżdżanie pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie.
3: Ćwiczenia potrwają do 24 września. Nabór do 8 edycji programu Katowice Miastem Fachowców przedłużony. Program to szansa dla firm, które chcą zawodowo rozwijać młodych ludzi i pokazać im swoją branżę od środka.
5: Na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole i podczas tych zajęć uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych. Drugim etapem naszego programu są realizowane wizyty studyjne w firmach, czyli nawet nie tyle spotkania z przedsiębiorcami, co odwiedziny w zakładach pracy. I one mają dać szansę poznania realiów konkretnych zawodów, zobaczyć, jak ta praca wygląda faktycznie. To są spotkania z praktykami, również też i z właścicielami danych zakładów, ale przede wszystkim z praktykami.
3: Powiedział RMF Max Michał Mendala z katowickiego ratusza. Robimy to dla własnej satysfakcji, mówią poznańscy lekarze, którzy wyruszają do Sierra Leone. Stomatolog i kardiolog wykorzystują swój urlop, aby pomagać innym.
6: Jest coś takiego, że czynienie dobra powoduje, że człowiek rośnie w środku i dzielenie się tym dobrem powoduje, że świat się staje trochę lepszy. Ja zawsze byłem wrażliwy na cierpienie innych ludzi, także no, to jest taka praca u podstaw w Afryce. Tutaj pracujemy na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że Polacy czasem sobie nie zdają sprawy, w jak wspaniałym miejscu żyjemy, jak doskonale wyposażone są placówki medyczne. Natomiast miejsce, do którego się wybieramy, jest, no można powiedzieć, trochę zapomniane, jeżeli chodzi o to wsparcie medyczne.
3: Mówił stomatolog Andrzej Chmielecki. Od magii do medycyny. To tegoroczne hasło festynu archeologicznego w Biskupinie. A co między innymi znalazło się w programie?
7: Szereg atrakcji od takich bardzo związanych z archeologią, gdzie mamy świetnych naukowców, którzy opowiadają o tym, co archeologia może dzisiaj powiedzieć o medycynie, po zupełnie luźne, które odnoszą się do dbania o zdrowie, ale także do ruchu, czyli sportu, który, jak wiemy, jest bardzo korzystny dla naszego zdrowia.
3: Mówił Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Festyn rusza 12 i potrwa do 16 września.
0: Dwie po szóstej. Wiecie, kto nie śpi?
8: Cześć, cześć. Nie śpi, bo motorniczy, bo musi zawieźć pasażerów bezpiecznie do innej pracy.
0: Ale tam się wszystko tłucze. Mam nadzieję, że jajek nie wiezie.

0: I od razu jest poranek środowy dużo lepszy, Bob Sinclair na 8 po 7.
1: Karola i Mateuko.
2: Rany ludzie, co się dzieje? W sklepach będą nowe wózki, czytamy. Co za historia.
0: Oby nie na diesla.
2: Taki wózek będzie już, nie będziesz stać w kolejce do kasy, tylko ten wózek ci wszystko sam zważy, zeskanuje, porabatuje i tylko wydrukuje paragonik, zapłacisz kartą w wózku i będzie też specjalny ekran, żeby wszystko było z podpowiedziami i przepisami. No.
0: I to ja wszystko będzie w momencie, kiedy się włoży te rzeczy do wózka.
2: Dokładnie.
0: Super sprawa to jest.
3: Czyli co, ludzi za kasą można zastąpić.
0: Można.
3: Można. Wózki można zastąpić.
0: Można.
3: No tylko palety są na zawsze.

0: Też go lubimy. Oskar Cyms gra dla was o poranku w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i jeżeli teraz jedziecie do pracy z dzieciakami, odwozicie je do szkoły, to mamy takie jedno pytanie.
1: Ekipa, bo bez was ten program nie istnieje, więc pytamy was, z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: Można z własnego życia brać inspirację albo właśnie zapytać się swojego bąbelka obok. Słuchajcie, z czego dzisiaj byście się nie przygotowaliście się? Co odpuszczamy? Na co nie macie ochoty?
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max. Wchodzisz na fanpage, nagrywasz głosówkę. Możesz to zrobić przez Instagrama. Z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: RMF Max. Będzie śmiesznie.

0: Przeczucie mam, że tej nocy będzie dobranoc. A na razie jest dobre rano. Tak jest. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Dobre rano. Bardzo mi się to podoba. Dobre rano. Ahoj. No to ahoj, słuchajcie, dzisiaj was pytamy o to, z czego byście sobie chętnie zgłosili nieprzygotowanie.
4: Zgłaszam nieprzygotowanie z obecności mentalnej, psychicznej, a tym bardziej fizycznej w pracy. No. Ogólnie mam coś ze wzrokiem. Po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy.
3: Nie widzę tego.
0: Może po prostu jesteś krótkowzroczna.
5: Z wyspania się. Spałam dzisiejszej nocy 2 godziny.
0: O matko.
3: To da mniej.
0: Ale współczujemy, przytulamy bardzo mocno.
6: Dzisiaj nieprzygotowanie zgłosiłabym z edukacji zdrowotnej. Moje zatkane zatoki powodują lawinę innych dolegliwości.
0: Ale Kasia, nadajemy ci w takim razie w RMF Max ksywę Ormus. No, bo zatkaną zatokę.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Trzymajcie się tam dzielnie, ekipa, jesteście super.
3: Podbijamy wam pieczątkę, nieprzygotowanie, tak. Zaliczone w RMF Max.

0: Swedish House Mafia. O tej porze brzmi najlepiej na świecie. Tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj. Co jest w kalendarzu dzisiaj? Który to jakoś początek września nadal, prawda?
1: No, ale do października jeszcze trochę zostało, więc studenci, robimy teraz RMF Max głośniej, ponieważ najtańsze miejsce w akademiku kosztuje no jakieś 4,5 stówki miesięcznie, tak, za pokój dwuosobowy. A za pokój jednoosobowy o takim wyższym standardzie trzeba zapłacić już prawie nawet dwa koła. Natomiast te ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3,5 tysiąca polskich PLN-ów złotych.
0: To jest luksus, to jest jakby luksusowo. Luksus, no.
2: Mieszkania są pewnie jeszcze droższe, najdrożej jest pewnie w Krakowie i w Warszawie, no ale być na studiach to jest jak być prawdziwą miss świata, no. Wszystko, czego pragniesz, to pokój na świecie.
1: Gdziekolwiek.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.

0: Fajnie?
1: Fajnie, pewnie, bo tak dla was gramy w RMF Max. Eli Oaks.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i słuchajcie, rzucamy piłkę. Od rana o piłce dużo było w RMF Max. Mamy nazwiska nominowanych do tegorocznej Złotej Piłki 2026. Nie ma tam Roberta Lewandowskiego.
1: No tak, no ale też nie ma Roberta Kubicy, Adama Małysza, Mariusza Pudzianowskiego. Także lewy, nie ma się czym martwić, nie? Głowa do góry.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Nie pierwszy? Miejmy nadzieję, że ostatni raz.
1: Oby tak było, ale u nas nie gasną absolutnie hity na maksa. Mrozu, Kacperczyk, wszystko, czego chciałem, to nowość u nas.

0: W RMF Max gramy wam takie hity, że wam się głowa buja jak u pieska na waszej masce. Dajnoro i My Mind na 5 minut przed godziną 8.
1: I pozytywne newsy też znajdujemy dla was. Polska jest piękna, to wiecie, ale to dlatego, że we wszystkich miejscach noclegowych w Polsce w lipcu i sierpniu spało 10 milionów turystów.
0: Wow, rekord absolutny.
2: Z drugiej strony, po co jechać na wakacje gdzieś na południe Europy, skoro w Polsce i tak już jest tak samo drogo i tak samo gorąco.
0: No, to masz rację.
2: A jak gorąco? Dokładnie będzie. Dzisiaj to sprawdzimy już za moment z Anią Łopuszańską, która jest w studiu. Flash, prognoza pogody i sport o 8 przed nami.

0: MediaMarkt. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.

0: To już ósma na zegarach punktualnie. W studiu jest Ania Łopoczańska. Cześć, Ania.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Opowiadaj.
1: I zaczynamy od wiadomości dla kierowców. A4 w Śląskiem zakorkowana między węzłami Zabrze Południe Ruda Śląska. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Niemal co czwarty 15-latek w Polsce nie rozumie, co czyta. W dodatku polskie dzieciaki spędzają przed ekranami smartfonów znacznie więcej czasu niż ich rówieśnicy z Unii Europejskiej. Tak wynika z międzynarodowego badania umiejętności uczniów PISA 2025.
2: W zdecydowanej większości krajów Europy i świata rozwinięte gospodarki wykazują obniżenie jakości edukacji. 15-latkowie są o rok czy dwa lata słabsi poznawczo od 15-latków jeszcze 4 czy 8 lat temu. Czują niepokój, kiedy nie są online, którzy mają potrzebę odpisywania na wiadomości. Zdecydowanie gorzej się koncentrują i mają o wiele, wiele gorsze wyniki.
1: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych, ale żeby nie było tak do końca negatywnie, to polscy uczniowie świetnie wypadają w naukach przyrodniczych i w matematyce. Jesteśmy w czołówce. Końcówka roku będzie powrotem do rynku pracownika. Między październikiem a grudniem aż 32% działających w Polsce przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie. Tak wynika z najnowszego badania analityków globalnej firmy pośrednictwa pracy Manpower. Najwięcej ofert znajdziemy na wschodzie Polski, najgorzej pod tym względem wypadnie centrum i południe. Na pracę mogą liczyć przede wszystkim budowlańcy, agenci nieruchomości i specjaliści. Tymczasem do Polski wróciło. Pięknie prezentują nam się dzisiaj pogodowe mapy, miejscami ponad 30 stopni i słońce. A co na to nasi słuchacze?
3: Super, jest bardzo fajnie. Po prostu uwielbiam, kocham słońce. I wrzesień też.
4: Właśnie rzuciłam pracę. Nie, no jest dobrze, na pewno słońce trochę koi i woda.
5: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz.
1: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Michał Radkowski.
6: Mamy to?
7: Mamy to!
6: Sport w RMF Max.
1: I na otwarcie Nowy Jork, doniesienia z kortów. Aryna Sabalenka awansowała do półfinału wielkoszlemowego US Open. Białorusinka pokonała Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. Teraz czekają starcie z Jessicą Pegulą, która pokonała Emmę Navarro 3-6, 6-4, 6-3. A my z kortów przenosimy się jeszcze błyskawicznie na piłkarskie boiska. W meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów Manchester City 2-0 ograł FC Porto. Bohaterem starcia i autorem bramek Norwek Erling Haaland. Nie zawiódł wczoraj także Real Madryt, który pokonał u siebie 2-1 Inter Mediolan. Ewa Paj tymczasem nominowana do Złotej Piłki France Football. Z Barceloną sięgnęła po mistrzostwo oraz Super Puchar Hiszpanii, Puchar Królowej i Ligę Mistrzeń. Gala wręczenia nagród 26 października w Londynie.
7: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: No i słuchajcie, mamy 30 na termometrach, no może nie wszędzie, tam gdzieś na północy może popadać, ale poza tym ma być pięknie, słonecznie i nawet do 32 stopni. Słuchajcie, Kraków, Rzeszów zanotują takie wartości. Do tego wszystkiego no musimy brać pod uwagę, że niestety jutro zrobi się już znacznie chłodniej, więc korzystajmy z tej pięknej pogody dziś.
8: Hity na maksa. Czy jeśli na przykład otworzę butelkę i teraz złapię sobie trochę lata?
0: O.
1: I zakręć
8: to, no, i zakręcę, to będę mogła je wypuścić.
1: A później się z nami podziel.
8: Z cierpliwą.
0: To są pomysły właśnie nasze na rano. Dziękuję.

Sorry, papi, idealny miks, brzmienie klubowy Hilatino Topic i Becky G w RMF Max, a przed nami skromna dziewczyna z Krakowa, którą no jeszcze nie tak dawno znało, może jej osiedle, może była znana w Wielicce, może najdalej w Bochni, a dzisiaj cała Polska noci jej hity. Bledka oczywiście, komu miałabym powiedzieć. RMF Max.

0: Prima balerina w RMF Max, a my wracamy do pytania dnia, do pracy. Dzisiaj pytamy o najbardziej zaskakujące drugie śniadanie, lunch, obiad, które można przynieść do pracy. Ktoś mi tu podesłał wiadomość: galareta z głów karpia. Okej, z głów? Naprawdę? No ale w sumie zaskoczyć czasem można dużo bardziej takimi tradycyjnymi tematami.
1: Kiedyś zaskoczyłam koleżankę z pracy, bo przyniosą sobie na drugie śniadanie gołąbki od mojej mamy i pięknie pachniało w całym biurze. Pozdrawiam, Magda.
0: Też pozdrawiam. A tutaj Karolina z ciekawą opcją.
2: To mój kolega z biura kiedyś zaskoczył mnie śniadaniem sushi. To był chleb rozwałkowany, a w środku było masło orzechowe i banan. Mniam.
0: Najbardziej zaskakujące drugie śniadanie. Dajcie znać. 3001 albo Messenger RMF Maxa. Z nami Ale Farben i Body Talk.

0: Body isn't ready. To jest Somber w RMF Max rozgrzewający. Za chwilę pogoda, która dzisiaj też raczej nie da nam powodów do narzekania. No będzie ciepło, ale wiadomo, jest ciepło, to za chwilę zrobi się zimno. Jak to w Polsce, wy się pogodą w Polsce nie musicie przejmować, bo wy sobie możecie zrobić drugie wakacje albo pierwsze wakacje, jak tych pierwszych nie zaliczyliście. A za co? A za kasę, którą zgarniecie w urodzinowym deszczu. Nagród codziennie 10 tysięcy złotych. Wchodzisz dzisiaj do gry, to wchodzisz też nie tylko do dzisiejszego finału, ale też od razu do piątkowego. Taki bonus, a jakby tych bonusów było mało, to teraz lecimy jeszcze z szybciutką, ekspresową, dosłownie 6-minutową rundą bonusową, w której 650 razy mnożymy wasze szanse w zabawie urodzinowy deszcz nagród. No szanse na to, że znajdziesz się w finale. Jak się znajdziesz w finale, to za samo odebranie telefonu masz 3000 zł, a może być więcej, może być 10 tysięcy. Chcesz odebrać po południu telefon od RMF Max? No to nie czekaj, tylko zgłaszaj się do gry teraz, jak trwa runda bonusowa. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło Max za 369 pod numer 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Chodzi o granie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Joel Corey to model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: I po reklamie.

0: Jeszcze przez jakiś czas we wschodniej Polsce nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale w kolejnych godzinach chmury i tam zakryją niebo. Wieczorem w wielu regionach spodziewamy się opadów deszczu, m.in. na Śląsku czy na Mazurach. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam w maksie 30 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najzimniej na Pomorzu Zachodnim, 19 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

niezmiennie poszukująca męża Rye z kawałkiem Where is my husband, teraz z nami w RMF Max, ale za moment zmieniamy klimacik tak o 180 stopni, bo będzie z nami facet, który no co prawda od kilku lat jest na klubowym szczycie, ale już można spokojnie o nim powiedzieć, że to jest legenda, zwłaszcza trensowych brzmień. Tutaj w takiej spokojniejszej wersji, ale te trensowe nuty i tak łatwo wyczuć. I Like razem z South Star. A za chwilę 11 Flash i pogoda.

0: Miastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
0: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Kastoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: I po reklamie.
7: Karolina.
8: Marek.
7: Zuśka.
9: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Hey, this is Kygo.
12: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Minęła 11:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Upalnie, ale też burzowo zapowiada się środa w całym kraju. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Mają one obowiązywać od godziny 17 do 5 jutro rano. Opadom mogą towarzyszyć silne podmuchy wiatru. Aktualne pozostają także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla 8 województw. Dotyczą one podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego i obowiązują do godziny 18. Według IMGW temperatura maksymalna na tych obszarach wyniesie w ciągu dnia miejscami do 31 stopni.
14: To jest RMF Max.
16: Mieszkanki Inowłodza mogą dziś skorzystać z bezpłatnej mammografii. Nasz reporter sprawdził, gdzie i do której godziny będą przeprowadzane badania.
17: Mammobus jest już dostępny przy Urzędzie Gminy w Inowłodzu przy ulicy Spalskiej 2 i tak będzie do godziny 17. Badanie skierowane jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które mogą wykonać je w ramach programu profilaktyki raka piersi. Warto pamiętać, że mammografia pozwala wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie, jeszcze zanim pojawią się niepokojące objawy.
16: Informował Łukasz Kowalczyk. Jak ma się zmienić Park Sienkiewicza w Oleśnicy? Na pewno pojawi się więcej zieleni. Wczoraj w bibliotece odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie.
18: Zieleni na pewno przybędzie, tutaj o drzewa zadbamy, jeśli chodzi o jakieś podstawowe zakresy pielęgnacyjne. Na pewno jest kilka jednostek takich starszych, które stwarzają potencjalne zagrożenie, więc nie jest tego dużo, ale kilka takich się znajdzie, więc przewidujemy po prostu zastępstwo tych drzew.
19: Ścięcie i na ich miejsce nowe.
18: Nasadzenia zastępcze, tak jest.
16: A z naszym reporterem Piotrem Paszkowskim rozmawiała projektantka Wiktoria Dudar. A teraz szybko zaglądamy do Zielonej Góry, gdzie trwa winobraniowe brejkowisko. To strefa dla młodych, w której mogą wyżyć się artystycznie, a w programie jest m.in. wydarzenie związane z breakdance'em, beatboxem i freestylem. Dodatkowo w piątek macie szansę obejrzeć taneczną walkę wieczoru, czyli pojedynek na improwizację i umiejętności. Strefa będzie działać codziennie między 17 a 20. Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką zapowiada w tym sezonie Konińskie Centrum Kultury, które rozpoczyna nowy cykl zatytułowany Scena Konin.
2: Konińskie Centrum Kultury w nowym roku artystycznym przygotowuje cykl Scena Konin, gdzie będziemy zapraszać ciekawy teatr. Scenę Konin rozpocznie spektakl Pętla na motywach opowiadania Marka Chłaski. Pętla będzie pierwszym spektaklem w ramach cyklu Scena Konin na deskach Konińskiego Centrum Kultury. Po informacji o kolejnych przedstawieniach zapraszamy na naszą stronę KCK Konin.
16: Mówił Alan Woźniak z KCK w Koninie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Nasze samopoczucie w to środowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. W Koszalinie w Maxie spodziewamy się 19 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 30 kreski. W większości kraju jest pogodnie, ale za to w Wielkopolsce, na Śląsku czy na Mazurach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Tak więc weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Startujemy z ostatnią godziną środowego przedpołudnia, więc za chwilę nam się ta wskazówka przesunie i już do weekendu będziemy mieć bliżej niż dalej. No to czekamy, a 11 otwiera nam Temper Cities i Self-Aware. Dawid Miązek, to jest RMF Max, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

Oskar Sims bez końca i tak lubimy grać w RMF Max i wracamy sobie jeszcze do pytania dnia, do pracy. Pytanie dzisiaj o najbardziej zaskakujące drugie śniadanie, lunch, obiad, które można przynieść do pracy i zaskoczyć kolegów, koleżanki. Jakie tu propozycje padają? Rolada po niedzielnej imprezie, śledziki na raz, ryba do mikrofalówki. O proszę, powtarza się temat. To faktycznie potrafi zaskoczyć. Kamil tutaj napisał wodzionka, czyli taka zupa z chlebem. A Hubert pisze wątróbka drobiowa z ziemniakami i surówką. No takie faktycznie niestandardowe do pracy. Wasze propozycje na zaskakujące danie do pracy 3001 albo Messenger RMF Max. Jakie gadżety na pewno się znajdą.

0: Fate od Alena Walkera i Ave Max w RMF Max, a na naszych socialach ekskluzywny wywiad z Alanem Walkerem właśnie między innymi o tym numerze. Warto zajrzeć, a warto też zajrzeć na rmfmax.pl i od razu sobie tam wejść do gry, żeby przybliżyć się do dzisiejszego finału zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród. Słuchajcie, za samo odebranie telefonu. Mówisz halo i już masz 3000 zł. Jeżeli będziemy do ciebie dzwonić, ty odbierzesz telefon, już masz 3000 zł, a może być więcej, może być 10 tysięcy, ale może być też PlayStation 5, może być projektor wypasiony do filmów, hulajnoga elektryczna i wiele więcej nagród. Rozdajemy prezenty na nasze urodziny. A co? Zazwyczaj na urodziny przyjmujesz prezenty, a my rozdajemy. Tak to działa. 7327, wysyłaj hasło Max pod ten numer za 3,69 albo wbijaj na rmfmax.pl i jeszcze dzisiaj sięgnij po nagrodę.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: I po reklamie.
3: Grzegorz,
4: Asia, Martyna,
5: Lady Gaga.
6: Z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

ty masz. Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Słuchajcie, przełom w AI. Twórcy czata GPT ogłosili, że najnowsza wersja rozwiązała nierozwiązywalne od dekad równanie matematyczne, równanie Naviera Stokesa, i jest to przełom w sztucznej inteligencji. Znaczy byłby, gdyby nie to, że czat niczego nie rozwiązał, tylko po prostu ukradł to rozwiązanie. Chodzi o to, że pracowała nad tym dwójka naukowców, którzy swoje rozwiązanie, swoją teorię wrzucali do płatnej wersji czata GPT w celach tam przeliczeniowych, ale sama koncepcja była ich. No a czat GPT sobie to wziął i ogłosił: rozwiązałem. Trochę jak ten trójkowy uczeń, który nagle się cieszy, bo dostał piątkę na sprawdzianie, bo ktoś mu ściągę podrzucił. Jaki z tego morał? No trzeba uważać, co tam wrzucacie do tego czata. Na przykład sprawdź, czy tu wszystko dobrze w tym akcie notarialnym, a za miesiąc będzie eksmisja. Komputer teraz będzie mieszkał w twoim domu.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.
7: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
8: Ja też dołączam. Jestem Agata.
9: What up, it's the weekend.
10: What's up, it's Sean Paul.
11: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Nasze samopoczucie w to środowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. W Koszalinie w Maxie spodziewamy się 19 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 30 kreski. W większości kraju jest pogodnie, ale za to w Wielkopolsce, na Śląsku czy na Mazurach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Tak więc weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu.
16: RMF Max.
17: RMF Max.
16: RMF Max.

0: Fate od Alena Walkera i Ava Max w RMF Max, a na naszych socialach ekskluzywny wywiad z Alanem Walkerem, właśnie między innymi o tym numerze. Warto zajrzeć, a warto też zajrzeć na rmfmax.pl i od razu sobie tam wejść do gry, żeby przybliżyć się do dzisiejszego finału zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród. Słuchajcie, za samo odebranie telefonu mówisz halo i już masz 3000 zł. Jeżeli będziemy do ciebie dzwonić, ty odbierzesz telefon, już masz 3000.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Minęła 12, a to jest RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam na Flash. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Chodzi o 4 miliardy dolarów. Jaki to będzie sprzęt?
1: Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
0: Podkreślał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie od 2023 roku pożyczyliśmy od Amerykanów na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów.
2: To jest RMF Max.
0: W Pucku powstanie budynek magazynowy w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Podpisano umowę i będzie to pierwsze takie miejsce w mieście.
3: Inwestycja o wartości blisko 4,5 miliona złotych zostanie w całości sfinansowana ze środków programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Pucka. Nowy budynek służyć będzie do przechowywania i zabezpieczania sprzętu, materiałów oraz wyposażenia na wypadek kryzysu. Składowane będą tam m.in. pompy, worki przeciwpowodziowe, osuszacze, agregaty prądotwórcze czy środki ochrony indywidualnej. Takie magazyny powstają w całym województwie.
0: Tyle nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. W gminie Iwonicz-Zdrój powstaje nowoczesny dwupoziomowy taras widokowy w ramach projektu Przystań na Żabiej Górze. Nowy obiekt ma stać się jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu, przyciągając kuracjuszy i miłośników pieszych wędrówek. Posłuchajcie o szczegółach.
4: To jest fantastyczne wzgórze, ponieważ z niego mamy widok 360 stopni, więc przede wszystkim cały obszar Beskidu Niskiego, wspaniały widok na Górę Cergową, ale też na Doły Jasielsko-Sanockie i również widok na Przymiarki w kierunku Rymanowa. Tak, inwestycja to jest blisko milion złotych. Tutaj otrzymaliśmy również dofinansowanie z LGD Kraina Nafty.
0: Mówił burmistrz Iwonicza Grzegorz Nieradka. Przed nami 87. rocznica napaści ZSRR na Polskę. 17 września obchodzimy Dzień Sybiraka. Na pamiątkę zdarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przygotowało szereg spotkań i wydarzeń. Jednym z nich jest spotkanie z Katarzyną Herman.
5: Bardzo znana białostoczanka, czyli Katarzyna Herman, 15 września będzie u nas o godzinie 18 i będziemy mogli wysłuchać fragmentu audiobooka Była taka rodzina, gdzie w sposób niezwykle emocjonalny czyta wspomnienia pani Hendryki Bogusławskiej.
0: Mówił szef Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Ślaszyński. Zmieniamy temat. Trwa Zabrzański Festiwal Smaków. To pierwsza edycja, w której biorą udział aż 22 lokale gastronomiczne. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo restauratorzy przygotowali dla Was z tej okazji specjalne menu. Festiwal potrwa do 25 września, a więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie miasta.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: We wschodniej i centralnej Polsce wciąż jest słonecznie, jednak z czasem chmur ma przybywać, ale parasole przydadzą się mieszkańcom południowo-zachodniej Polski i Mazur dopiero późnym popołudniem lub wieczorem. 30 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą termometry w Rzeszowie i tam dziś najcieplej. W Białymstoku i w Warszawie 26 stopni, a najchłodniej w Koszalinie 19 na plusie. Tam też najmocniej wieje. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te niestety nam nie sprzyjają, więc niektórym przyda się kawa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
3: 5 minut po południu, dziewiątki przejęły kalendarz, dziś jest dziewiąty.
4: I to będzie piękny dzień. Dzisiaj przez cały dzień możecie mieć życzenia, bo jak są imieniny miesiąca, to się wszystko spełnia.
3: A do tego dzisiaj jest dzień urody, więc także witamy was pięknie. Asia pięknie jak zwykle, ale dzisiaj to już przesadziła. Asia Meus, a ten drugi to Irek Jakubek. Hej.

0: Hipnotyzująca jest ta piosenka, to jest Jennifer Lopez i to był Alok i przepraszam, z czego się pani śmieje.
1: Nie, przepraszam.
0: Bo to jest rzecz, o której kręci się w głowie i nasz urodzinowy deszcz nagród i hity na maksa, które lecą waszym popołudniowym i wszystko gra.
1: Mamy dla was super propozycję. Tak. Jedno zgłoszenie i szansa na dwa finały.
0: Ho, ho.
1: Taka opcja w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu dzisiaj 3000 zł.
0: No i teraz uwaga. Max, takie zgłoszenie leci na numer 7327. I jak wygracie, to sobie zatańczycie właśnie do tej melodii. Max 7327. Warto się zgłaszać właśnie teraz.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: nic się nie bój, z radia leci coś więcej niż popołudniowy przebój. To są hity, hity na maksa. To jest RMF Max, 26 minut i godzina 14.
1: Kto śledzi tenisa, ten wie, że US Open trwa w najlepsze. Oj. Ale może nie wiedzieliście, że tenisiści narzekają. Narzekają bardzo, że za bardzo na US Open śmierdzi marihuaną.
0: Kometa przeleciała nad kortem Grzegorzyna i US Open.
1: Na US Open na kortach, i tak, śmierdzi.
0: Za bardzo i marihuaną.
1: Za bardzo.
0: Pomyśl sobie, co się dzieje na Wimbledonie. Tam dopiero narzekań nie ma końca. Bo tam są korty trawiaste. Chłe, trawiaste korty, ale powiedz.

0: Co by Romeo w RMF Max? Ach, Romeo, ach, słońce. Dzisiaj ostatnia szansa na południu, na przykład, żeby przetestować sobie letnie ciuszki, bo idzie o chłodzenie.
1: I jak bardzo zimno będzie w całym kraju, o tym za chwilę. Kto chce być na bieżąco z pogodą i resztą innych ważnych informacji, słucha RMF Max po południu.
2: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
1: I po reklamie.

0: Exa. Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Dzisiaj warunki biometeo oddają się we znaki, tak więc niektórzy mogą potrzebować popołudniowej latte czy cappuccino, a w pogodzie miszmasz. Na zachodzie oraz na północy chmur jest sporo i w późniejszych godzinach parasole przydadzą się mieszkańcom Mazur, Śląska czy Wielkopolski. Termometry w Rzeszowie i Krakowie pokazują 30 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 26 na plusie, a najzimniej dziś na Pomorzu Zachodnim, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: 9 minut i godzina 14 jest po południu, jest dobrze, wszystko gra, RMF Max na fali. I powiem wam, zdjęcia, które człowiek jak zobaczył, to musiał kliknąć. Nowe zdjęcia i to prywatne zdjęcia premiera Donalda Tuska.
1: Tak, premier idzie z siatami, ciężkimi, widać, bo mięśnie napięte, a w siatkach kilogramy soczystych, pachnących jabłek.
0: Soczyste, pachnące to jedno, ale kuszące przede wszystkim, bo to w tym naszym polskim raju te jabłka, co prawda nie wąż, a premier i nie Ewie, a gośce. Ale kurde, kusi.

0: Mama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, minęła 14. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, w wypadku kolejowym na Mazowszu. Jak mówiliśmy we Fleszu przed godziną, w miejscowości Sokolniki Suche pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką.
1: Mamy wykolejoną lokomotywę i 6 wagonów. W pociągu było około setki osób. Z tych osób ciężko ranne są 4 osoby.
2: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
1: Tak wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy strażackie, 10 karetek, 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Jak dodaje Krzysztof Berenda, wypadek spowodował paraliż kolejowy.
3: To jest RMF Max.
0: Lubuskie chce rozwijać sektor technologii kosmicznych. W Zielonej Górze podpisano list intencyjny w sprawie współpracy przy projekcie Europejskiego Portu Kosmicznego. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Plan zakłada stworzenie w regionie zaplecza dla firm, naukowców i instytucji zajmujących się technologiami kosmicznymi. Jednym z pierwszych projektów ma być Air Launch, czyli koncepcja wynoszenia niewielkich ładunków na orbitę z wykorzystaniem platformy lotniczej. Ma być to pierwszy praktyczny krok w budowaniu kompetencji nowej spółki Polski Port Kosmiczny. Jej siedziba mieści się w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. W przyszłości projekt ma być rozwijany wspólnie z partnerami technologicznymi, naukowymi i biznesowymi.
0: A materiał przygotowała nasza reporterka Agnieszka Der. Zmieniamy temat. Zdolni uczniowie szkół branżowych i techników z Podlasia mogą się starać o zastrzyk gotówki. Do zdobycia są marszałkowskie stypendia w kwocie 7000 zł w 2 ratach. Wnioski można składać do końca września do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. A teraz zaglądamy do Wałbrzyskiej Biblioteki, która wraca do swoich cyklicznych wydarzeń. Będą spotkania autorskie i rozmowy o książkach, o czym powiedział nam Rafał Bijak z Biblioteki pod Atlantami.
5: 17 września spotkanie z Anną Romaniuk, autorką książki Orzeszkowo 14, historie z Podlasia. We wrześniu mamy także zaplanowane spotkanie z Sylwią Górą, autorką biografii Sława Boja. We wrześniu także spotkamy się choćby ze Zbigniewem Rokitą, to 23 września, podwójny laureat Nagrody Nike, który przyjedzie do Wałbrzycha, a z którym porozmawiamy o takich książkach jak Aglo, jak Odrzania, Podróż po ziemiach odzyskanych, autorem książki Kajś na temat Górnego Śląska.
0: A informacji o poszczególnych wydarzeniach warto szukać na oficjalnej stronie biblioteki. A na koniec w RMF Max dobre informacje dla wocławskich grzybiarzy. W okolicznych lasach pojawiły się pierwsze okazy, a wśród nich m.in. borowiki, kurki czy kanie.
6: Zachęcamy wszystkich do aktywności, do wyjścia na grzyby. Grzyby to nie tylko sam zbiór grzybów, to również wypoczynek, to również relaks, to również spotkanie z naturą.
0: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
3: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W większości Polski cieszymy się słońcem i błękitem nieba, ale są rejony, gdzie chmur jest więcej, a także takie, gdzie popada. Te ostatnie to m.in. Śląsk czy Opolszczyzna. 19 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 28 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie. Termometry pokazują tam 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: Świetny plan na popołudnie. Wy nagrywacie głosówki w sprawie tego, co macie w sobie najpiękniejszego.
0: A razem robimy rewie najpiękniejszych słuchaczy RMF Max.
7: Oj tak, razem jesteśmy RMF Max, 5 po drugiej, Asia i...

0: Lykkeli ma coś w sobie. To jest piękny numer razem ze Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max. Jak dzisiaj słuchaliście nas w ciągu dnia, to wiecie na pewno, co się dzieje. 10 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w urodzinowym deszczu nagród, a za odebranie telefonu nawet 3 tysiące złotych. A jak włączyliście radio teraz, no to macie fartę generalnie, bo runda bonusowa teraz rusza.
1: Ale fart. Fart jak nie wiem. I uwaga, bo wy wiecie, że my lubimy mnożyć i my tym razem, uwaga, mnożymy razy 600.
0: Wow! Coś niesamowitego. 600 SMS-ów my dostajemy, kiedy ty wysyłasz jeden z hasłem MAX na 7327 za 369. Będzie okazja powalczyć o 10 koła dzisiaj u nas w finale, ale przypominam, za samo odebranie telefonu już 3000 zł.
1: No tak, bo to środa już.
0: To już
1: trójka w takim razie za odebranie. Jutro będzie czwórka, ale na razie trójka za samo odebranie. Grajcie śmiało, mnożymy razy 600.
2: MAX.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.

0: Przepraszam, za każdym razem ten numer tak mnie trochę jednak tyka w serduszko.
1: Jest ATV. W nim coś absolutnie klimatycznego.
0: Tak robi takie gili-gili w serduszko robi. No słuchajcie, w pół do czwartej my się jeszcze ogarniamy w pracy, wy pewnie jeszcze też ostatnie rzeczy, ja przyglądam właśnie maile i słuchaj Michał, mamy szkolenie. Niedługo?
1: Aha.
0: Z zarządzania stresem.
1: Z zarządzania stresem.
0: Tak jest napisane w mailu.
1: To ja szkolenia nie potrzebuję, ja potrafię zarządzić stres. Zarządzam stres. I jest stres.

0: Jedziemy, jedziemy za 20 minut, już niecałe będzie 16, a my jeszcze za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, bo od jutra już ma być chłodniej w całej Polsce.
1: Dziś podobno ostatni ciepły dzień, ostatni dzień lata, cieszcie się nim. Ja dostałem właśnie chyba powiadomienie. O, chyba na trawkę jedziemy po programie.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. MF
3: Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Jeżeli planujecie popołudniowe lub wieczorne wyjście, a mieszkacie na południowym zachodzie lub na Mazurach, no to przyda się parasol albo przeciwdeszczowa kurtka. Słupki rtęci w Rzeszowie i Krakowie oscylują w okolicy 31 kreski. W centrum termometry pokazują 28 stopni, a najchłodniej na Pomorzu Zachodnim. Tam 19 na plusie. No i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.

0: Margaret, tak trochę w klimacie lat 80. Lubię te syntezatorki. Fajnie to brzmi w nowym numerze Prima Ballerina w RMF Max za 6 minut czwarta, a Michał już po rozpoczęciu Ligi Mistrzów tegorocznym, tak?
1: Ale to jest duży dzień w życiu ludzi, niektórych. Ja wiem, że nie wszystkich, ale niektórych tak, moim na pewno i wielu z was pewnie też, słuchaczy RMF Max, ale taką myślą się chciałem z wami podzielić na podstawie tego wczorajszego doświadczenia z Ligą Mistrzów.
0: Tak.
1: To znaczy obejrzałem mecz, studio po meczu, a potem jeszcze skróty po studiu po meczu. I to już tak było w pół do pierwszej. I taka myśl mnie naszła, słuchajcie, że im później pójdziesz spać, tym krócej będziesz spać.
0: Niesamowite.
1: Pomyślcie o tym.
0: Są konsekwencje. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Minęła 16, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, która dotknęła 60 tysięcy pasażerów.
2: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych, wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią, drugą tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat.
1: O czym informował Bogdan Frymorgan.
3: To jest RMF Max.
1: Koleje Wielkopolskie nie dostały pieniędzy z Unii na zakup nowych pociągów. W ramach programu Feniks do Poznania miało trafić nawet 170 milionów złotych. A co oznacza brak takiej kasy dla przewoźnika?
4: No, znaleźliśmy się niestety w tej części, która niestety nie uzyskała finansowania. No ale cóż, nie trzeba szukać innych źródeł. No oznacza, że gdyby mamy w tej chwili zamówione w firmie Stadler 10 nowoczesnych pociągów, gdybyśmy dostali to finansowanie, moglibyśmy to zamówienie rozszerzyć o 3, być może 4 nowe pojazdy, a tak po prostu ich nie będzie.
1: Mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W Inowrocławiu pojawi się więcej zieleni. Miasto poszukuje dostawcy sadzonek drzew oraz krzewów. Te mają zostać dostarczone do 25 października, tak aby można je było wykorzystać podczas jesiennego sezonu nasadzeń. Oferty od zainteresowanych firm będą przyjmowane do 14 września. Przed nami event, gdzie motoryzacja łączy się z pomaganiem. Chodzi o piknik charytatywny dla Klary. Posłuchajcie o szczegółach imprezy, która w niedzielę odbędzie się w Słupsku.
5: 13 września o godzinie 12 w Parku Kultury i Wypoczynku robimy kolejną imprezę charytatywną wspólnie z ekipą Słupsk i Coyotes Słupsk. Potrzebujemy teraz zebrać jak najwięcej pieniędzy, jak zawsze zresztą. Będą dmuchańce, będą samochody, wszystkie z Coyotes Słupsk, z ekipy Słupsk. Będzie wata cukrowa, będzie popcorn, będzie stół wiejski, będą ciasta, będą kiełbaski, lemoniady.
1: Mówił Rafał Ambroziak ze stowarzyszenia Ekipa Słupsk. A na koniec coś dla kinomanów z Konina. W ostatni piątek września w Oskarcie będziecie mogli obejrzeć najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej. Na ekranie Hotspot, o którym już teraz powie nasza reporterka.
6: Hotspot to film, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje. Seans odbędzie się w przestrzeni kina Café w Oskardzie.
1: To była Beata Pieczyńska.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W to środowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii, a także na problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i w kolejnych godzinach na Śląsku, na Opolszczyźnie i w Lubuskiem ma padać, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Mazur. Przynajmniej takie są prognozy. Najcieplej dziś w Rzeszowie 31 stopni, we Wrocławiu 24, a najchłodniej na Wybrzeżu 19 na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: 16 godzina, jaka jest, każdy widzi i wie, że czasem jeśli trzeba jeszcze w tej pracy trochę wytrzymać, to jest ciężko, ale będziemy mieli dla was za chwilę mowę motywacyjną, tak się umówiliśmy dzisiaj.
4: A rzeczywiście, już zapomniałem o niej, już się zdemotywowałem.
3: Warto zostać z RMF Max, tutaj kanał nadawczy Siwek i Borycka, cześć.
4: Siemano.

0: Tobi Romeo naładował nas energią, a my wracamy do zagadkowej środy.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pierwsze poszlaki od detektywów RMF Max już się pojawiły, ale przypomnę jeszcze zagadkę. Jakbyście dołączyli, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. Uwaga! Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Dobrze, może pan jechać. Do widzenia.
2: Ale by były jajca. Słuchaj, jakbyśmy powiedzieli, że to jest poprawne rozwiązanie.
0: To, ale to byłaby to, to tak, nie jest tak. Powiedziałbym, że byłaby to heca.
3: No jak to co? Powiedział jeździć, obserwować. Jak każdy szanujący się mechanik.
0: Dobra, czuję, że zaczynamy budować mechanika perfekcyjnego.
4: U mnie działa.
0: Oho, mamy. Tak. Bingo się zbiera.
4: Gwarancja do bramy i się nie znamy.
0: I mamy bingo!
2: Mamy bingo mechanika, ale cały czas szukamy jeszcze poprawnej odpowiedzi na zagadkę. Za chwilę rozwiązanie, więc jest jeszcze szansa się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód, a co odpowiedział mechanik?

0: Czas na rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Nie dość, że panu 4 koła zrobiliśmy za połowę ceny, to jeszcze katalizator wycięty.
2: To też jest jedna z moich ulubionych odpowiedzi dzisiaj, no.
4: 200 jeszcze doliczyłem, ponieważ musiałem podpiąć komputer.
2: Tak. No tak, no koniecznie.
5: No nie no, jak komputer został podłączony, to pewnie, że 200. To jeszcze pisiąt na piwku by wypadało.
2: No przynajmniej.
5: Ale padły też poprawne odpowiedzi, bo te dwie poprawne nie były, choć były wspaniałe, kreatywne i piękne.
2: Tak,
5: dziękujemy,
2: one dostały
5: wam za nie.
2: Order z ziemniaka od kanału nadawczego RMF Max. Michał i Justyna, przyznajemy takie ordery.
5: Ale
2: gratulacje.
5: Ta odpowiedź, której naprawdę szukaliśmy, padła wielokrotnie i brzmiała następująco.
6: Panie, jaki samochód? Pan żeś motorem przyjechał.
7: A skąd mam wiedzieć, jak pan motocyklem przyjechał? Przecież przyjechał pan motocyklem.
8: Ladies and gentlemen, we got them.
2: No jak zwykle po prostu detektywi RMF Max rozpykali tę zagadkę. Pięknie, o to chodzi, słuchajcie, zagadkowa środa oczywiście wróci za tydzień. Może będzie jeszcze trudniejsza.
5: Może kiedyś w ramach zagadki zagadkowa środa będzie we wtorek, kto wie?
2: To by była dopiero niespodzianka, no.
5: I zagadka.
2: Wow. Zostańcie z RMF Max.

0: Ja jestem osobą, która raczej szybko się nudzi rzeczami, ale ten numer to nie jest ten przypadek. Świetny Tame Impala i Dracula Ferme Max.
1: A ja jestem osobą zapowiadającą prognozę pogody.
0: Cześć osoba.
1: Zapowiadam prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Pochmurny i deszczowy. Taki będzie środowy wieczór na południowym zachodzie i na Kujawach, ale w wielu regionach Polski parasole nie będą potrzebne. Słupki rtęci niedługo zaczną lecieć w dół, ale wciąż najcieplej będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wieczorem spodziewamy się 23 na plusie, a najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim, a konkretnie w Koszalinie 15 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, no to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit,

0: Mówi to The Sun, czyli w kierunku słońca się poruszamy i o to chodzi, słuchajcie, bo już to słońce weekendu nam powoli wstaje na horyzoncie. Ładnie? Ładna przenośnia?
1: Proszę taka... bardzo, Juliusz Słowacki zawitał do studia. Dzień dobry, bardzo
0: dzień
1: nam
0: dobry.
1: Miło.
0: Dzień dobry, akurat chodziłam do liceum imienia Juliusza Słowackiego, także cieszę się, że jego część we mnie żyje.
1: Tak, ewidentnie.
0: W jakiś sposób.
1: Czuć ją.
0: To dziękuję.
1: Siwek i Borycka, dzięki za dziś, do usłyszenia. Już teraz graba w RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
6: To jest RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego o krok bliżej. Grunt przy ulicy Pileckiego trafi w ręce tej placówki i to kolejna z wielu formalności. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Ewelina Machacka.
7: Po zmianie planu zagospodarowania terenu przez miasto teraz działka przy Pileckiego, gdzie wcześniej planowano budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zostaje przekazana Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego, wyjaśnia wicemarszałkini Zuzanna Donat-Kasiura.
8: Po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę, to nie tylko siedziba, to również centrum szkoleniowe.
7: Najpóźniej do 2031 roku ratownicy medyczni przeniosą się więc z Mickiewicza w okolice CUP-u, choć optymistyczny scenariusz mówi o 2029 roku.
6: Tyle od naszej reporterki. Wybrano wykonawcę realizacji płatnego parkingu przy szpitalu w Słupsku. A więcej o tym powiedział nam Marcin Prusak, rzecznik prasowy Słupskiej Lecznicy.
9: Przetarg wygrała firma ze Słupska, która wybuduje system parkingowy za najniższą z oferowanych cen. Będzie to kwota 2 275 500 zł. No, na obecnym etapie nie jesteśmy na razie w stanie wskazać dokładnej daty uruchomienia systemu. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca będzie miał na to 4 miesiące od przekazania terenu robót na realizację inwestycji, w tym uruchomienie i przeprowadzenie testów systemu.
6: Prawdopodobnie za miejsce postojowe przy Słupskim Szpitalu zapłacimy jeszcze pod koniec tego roku. Już od poniedziałku będzie można głosować na projekty w ramach 12. edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. W tym roku mamy do wydania rekordową pulę środków, bo ponad 5 milionów złotych.
10: Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie 2 projekty. Jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Większość zadań dotyczy kwestii modernizacji infrastruktury drogowej. Jak co roku nie zabrakło również pomysłów na działania integracyjne oraz zajęcia sportowe. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafi również kilka mniej typowych pomysłów, jak na przykład projekt zakładający badanie poziomu witaminy D3 wśród mieszkańców.
6: Mówiła Wiesława Jasińska, pełniąca obowiązki kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej w Nowym Sączu. W lubuskich lasach trwa już sezon na zbiory grzybów. Pogoda sprzyja, dlatego pojawiły się kurki, podgrzybki i prawdziwki. Dla wielu osób wyprawa do lasu to relaks i przyjemność, jednak policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
11: Starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się nam, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się dokładnie znajdujemy. Podajmy im przybliżony czas powrotu do domu. Jeżeli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostajmy z nimi w stałym kontakcie wzrokowym.
6: Mówił nadkomisarz Maciej Kimet z gorzowskiej policji.
4: Koleje. Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Wieczorową porą w niektórych regionach Polski przydadzą się parasole lub przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o Śląsku, Opolszczyźnie, części Kujaw i Lubuskiego, a także Mazur. Jutro ponownie chmury będą mieszać się ze słońcem, ale od rana deszczowo będzie we wschodniej Polsce. Za to w centrum i na zachodzie nacieszymy się słońcem, mimo że przez cały dzień nad naszymi głowami będą krążyć też chmury. Będzie ciepło, ale upału się nie spodziewamy. Najcieplej będzie na południu, 20 stopni w maksie, a najzimniej na Podlasiu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
14: Wybiła nasza godzina. Witajcie na pokładzie. Przemek Grybowski z wami od 18 w RMF Max. No to gdzie dzisiaj popłyniemy? Będzie przystanek na liście Hobbens o 20, a później dopłyniemy sobie do pięknego wrześniowego wieczoru. Wasze ulubione kawałki, najciekawsze nowości. Teraz DJ Moonlight i Fordo o dziewczynie z Alabamy, takiej 10 na 10.

Duele El Corazon, Enrique Plexiglas w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna data w historii internetu. To był 9 września, rok 98. Google zaczyna działalność jako firma. Wyszukiwarka powstała z projektu Larry'ego Page'a i Sergeja Brina na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda. No i dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić internet bez wyszukiwania, chociaż coraz więcej przyjmuje AI. Teraz numer, którego AI nie zrobiło, chociaż próbuje, to producent Aicz przerabia disco classic, zrobił to doskonale, tak to leci. Ring My Bell w RMF Max.

Blind in Light to Mistrz The Weekend. Teraz wiadomości z kroniki policyjnej. Pewnie słyszeliście, że znów doszło do zuchwałej kradzieży we Francji na Lazurowym Wybrzeżu. Złodzieje ukradli 4 obrazy słynnego Renoir warte 9 milionów euro, ale co się okazuje, podczas ucieczki 2 zgubili w ogrodzie. No to był chyba taki gang Olsena. Był kiedyś taki serial.

0: detektywistyczno-komediowy.
1: Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Dua Lipa, wróci też ekipa Meduzy i David Guetta. RMF Max.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

trochę jak na dobrym rockowym koncercie pod koniec. Fukaj, Liwka i Enklawa w numerze Chcę Więcej. Myślę, że i Liwka, i Fukaj z przyjemnością poświęcają czas swoim fanom po występach, podpisują, rozdają autografy, ale niektórym to trzeba powiedzieć, no, sodówka chyba uderza do głowy. Ja wiem, że lubimy, wiem, że słuchamy, ale Kevin Parker z ekipy Tame Impala doszedł do wniosku, że on już nie będzie podpisywać autografów w ogóle, bo zdenerwował się, że fani nie potrafią stać długo w kolejce, tylko dzieci przepychają do przodu, żeby tam dzieci zdobyły te autografy. No ale że co, że dzieciakom nie podpisze? Tame Impala teraz w RMF Max, nasza nowość, Loser, ale chyba wciąż to lubimy, prawda?

0: Ogień, ogień, za Jarką, przebojowe Afrohausy w RMF Max. Teraz tradycyjnie we wrześniu nasz kącik grzybowy. Dzisiaj powiedzonko wuja Samirasa: gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. Podobno to się często sprawdza, tak więc jak wybieracie się na grzyby, to proszę sprawdzać, czy korzenie są głębokie, może już będziemy wiedzieć, czy będzie mroźno. A jak będzie już niedługo, sprawdzimy za chwilę w RMF Max. Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

Jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo niemal wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Od rana najgorzej będzie na południowym wschodzie kraju. W ciągu dnia w wielu regionach nacieszymy się też słońcem i tam przydadzą się ciemne okulary. Najcieplej będzie w Małopolsce, 20 na plusie, a najchłodniej na Podlasiu, 17 stopni w maksie. Będzie też mocno wiało. Na Kujawach, na Mazowszu oraz na Mazurach podmuchy z zachodu mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kto słucha RMF Max, wie nie tylko, czy grzyby są już w lasach, a przypomnę, że są, ale też wie, co się dzieje na światowych listach przebojów. Marlon Hofstadt ostatnio trafił i czeka na wasze głosy także teraz w tym numerze I Like rmfmax.pl. Nowe zestawienie dosłownie za kilka minut, dziesiątka hitów, premiery, w tym nowość od dziewczyn z Cat's Eye, kawałek, którego może jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Ruszamy w Tour de Klapi, propozycje klubowe z różnych fajnych miejscówek z całej Polski. Zaczynamy sobie od nowego haremu w Gdyni, który w piątek zaprasza na disco harem, impreza inspirowana latami 80. i 90. Dlatego jak macie stylówki pasujące do tamtych dekad, to będą bardzo mile widziane. Jaka muza będzie lecieć, to nawet nie muszę mówić. Natomiast w sobotę w nowym haremie Greg and Kissy. Ten DJ-ski duet wypuści dla was mieszankę house'u i mashupu w dużej dawce. Przenosimy się do podkrakowskich Przytkowic Energy 2000. Impreza retro party w sobotę. Najgorętsze, najlepsze klasyki taneczne w oryginale i w odświeżonych wersjach wypuści dla was DJ Exist. No i jeszcze warto też w sobotę wybrać się do Poznania, do klubu Słodownia. Cykliczny event Sounds of Poznań wraca z 29. edycją w zupełnie nowym wydaniu. W wydaniu White Edition to będzie taki finał lata z muzyką, światłem, specjalną oprawą i niespodzianką.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
0: Dobry wieczór, witajcie w środę na liście Hopbence. Przemek Grabowski z wami, odliczamy najważniejsze hiciory, sprawdzamy nowości, będą premiery, będzie nowa piosenka od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl, za kilka minut też nowości od PZ-a, a zestawienie otwiera nam tanecznie dzisiaj Tobi Romeo i jego Fly High.

0: pylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

Czy można powiedzieć, że PZ to taki nasz polski Jay-Z rapowej sceny? No, może trochę. Kto się zgodzi, czy przesadziłem, czy nie? No, możecie komentować na liście Hobbenz. Bez nas nie zaczną to PZ i bez was nie będzie go w zestawieniu listy Hobbenz. Głosujecie na rmfmax.pl. Za kilka chwil kolejne taneczne nowości. Wraca Robin Schulz, a na 9 rozsiada się w środę Somber i tak śpiewa My Body Isn't Ready.

pięknie to wleciało. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk od Watermata. Take it slow. Nawet tutaj mamy żywe instrumenty. Ciekawe, czy Robin Schulz też tak potrafi dmuchać fujarkę. To nowość, miejsce ósme. Teraz wracamy do wakacyjnych wydarzeń. Tak jeszcze we wrześniu wasze głosy starają się również Alesso z ekipą One Republic, In Your Eyes. No może jutro już w zestawieniu rmfmax.pl.

0: Ballerina, nasza kolejna nowość. Margaret debiutuje na liście Hot Bands, a wiecie, że zaczynała od jazzu, a przełom był 13 lat temu, dokładnie w 2013 pokazała przecież piosenkę Thank You Very Much, no i dwukrotnie próbowała reprezentować Szwecję na Eurowizji. Trzymamy kciuki za jedynkę i za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów. Dzisiaj w środę na liście Hot Bands wróci tutaj także Axwell i dziewczyny z Cat's Eye.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Monika?
14: I jeszcze ja, Madzia.

To jest taki kawałek, który buja o każdej porze dnia. Polecam rano, po południu i wieczorem. No i na liście Hot Bands zrobili to Post Malone i Swae Lee. Sunflower też czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Skoro taki dobry klimat, no to może już jutro w zestawieniu. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. No tutaj nie posiedzimy, będziemy tańczyć. Axwell i jego Whatever Turns You On.

Mouse z Manchesteru, gdzie mieszka i produkuje Josh Baker. Nasza nowość My Place, wcześniej na czwartym Oscar Sims bez końca. No i jeszcze kilka minut i premiera nowego singla od dziewczyn Skets Eye. Jak myślicie, czy powtórzą swój największy sukces? Powiem wam, po pierwszym odsłuchu jest to możliwe. Pierwszą trójkę otwieramy trensowo. Tutaj Armin van Buuren i Sasha, ich Everlasting. Max 3, numer

szybko wpada w ucho, prawda? To nasza premiera dzisiaj na liście Hot Dance. Wracają dziewczyny z Cat's Eye. W numerze Animal to 6 dziewczyn, które zostały wybrane w specjalnym castingu. To laski z różnych stron świata, i z Europy, i ze Stanów, a nawet z Korei, no bo przecież ich korzenie są bardzo, bardzo k-popowe. Cat's Eye czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Armin van Buuren i Everlasting. Na drugim topik z Becky G w numerze Sorry Papi. Ale miejsce pierwsze wraca ta ekipa. Gibbs, Ego i For Money rządzą w tym numerze Ostatni Dzień Lata. One.

0: Igo oraz Pomani mają swoją jedynkę na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo mam tutaj trochę fajnych kawałków. Zagram z przyjemnością. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mianzek, ruszamy w Tour de Club i zaczynamy sobie od propozycji plenerowych z różnych części Polski. Od Śląska zaczynamy, gdzie darmowy festiwal Kocham Katowice. To takie urodziny Katowic, dni miasta, wszystko w jednym. No i będą koncerty. W piątek wystąpi m.in. grupa Jam, Bass Astral, BRK, Grupson i Vito Bambino. A w sobotę w line-upie Fuka i Kasia Sienkiewicz, Wonky One i Sisters m.in. Po sąsiedzku odbędą się też gwarki w Tarnowskich Górach. Tutaj to, co najciekawsze koncertowo zaplanowano na sobotę i niedzielę. W sobotę Janusz Walczuk, Jan Kleosia i grupa Bajm. W niedzielę natomiast wystąpi Jam i Oskar Cyms. No i też poleca się Zielona Góra z winobraniem, które już trwa i potrwa jeszcze do niedzieli. Dzisiaj Oskar Cyms na scenie, jutro Grupson. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. Natomiast w sobotę na wielkiej scenie winobrania zobaczycie Ewę Farne.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
11: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF.

talent, Kasperczyk i Vito Bambino. No na pewno mają muzyczny talent. Witajcie po 21 w RMF Max. To jest ten czas, kiedy już chyba nie trzeba siedzieć nad książkami. Można się wyluzować, nawet jeżeli ktoś tam musi trochę pozakuwać, to no to można zrobić sobie przerwę, w szczególności, że teraz poleci taki lightowy, chillujący numer. Jego muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'u, afro house'u i nawet trochę soul'u. Wiz the MC wraca w nowości Fallen Stars.